0: Jak okazje to gorący jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.

0: czwartek, 30 dzień lipca, na zegarach mamy 6:00, w Radiu Gra czas na pierwsze dziś informacje.
1: Dźwięk syren alarmowych obudził przed 4:00 rano mieszkańców wschodniej Polski. Alarm słyszany był m.in. w Lublinie. Rzecznik wojewody potwierdza nam, że alarm był uruchomiony na polecenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z możliwymi zagrożeniami z powietrza. Nie ogłoszono go tylko w północnej części Lubelszczyzny. Po 4:00 rano alarm został odwołany. Wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o poderwaniu dyżurnych myśliwców w związku z uderzeniami Rosji na terenie Ukrainy. Do Polski wracają upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla niemal całego kraju, z wyjątkiem regionów na północnym wschodzie i południu. Najgoręcej będzie na zachodzie, nawet 36 stopni. W pozostałej części Polski, z wyjątkiem Warmii i Mazur oraz Podlasia, na termometrach od 30 do 34 kresek. Noc z czwartku na piątek też nie pozwoli odetchnąć od gorąca. W wielu regionach będzie powyżej 20 stopni. W kolejnych dniach do upałów dołączą też burze.
2: Jeśli chodzi o to, co czeka nas w piątek, to istnieje ryzyko wystąpienia burz z opadami do około 20 mm i porywem wiatru do około 70 km na godzinę.
1: Mówi nam synoptyk Michał Kowalczuk z IMGW. W sobotę nie będzie padać tylko na południowym zachodzie, poza tym nadal gorąco, do 35 stopni na Podkarpaciu. Muzyczny świat pogrążony w smutku po tragicznej śmierci Glenna Hansarda. Irlandzki wokalista zginął w wypadku motocyklowym na obrzeżach Dublina. W 2008 roku zdobył Oscara za utwór Falling Slowly. To była najlepsza piosenka oryginalna. Znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Once. Hansard był wokalistą i założycielem zespołu rockowego The Frames. Miał 56 lat.
0: Trochę o pogodzie teraz dla Torunia i całego regionu. Na dobry początek dnia dodajmy bardzo upalnego dnia, bo dziś termometry w Toruniu i w całym regionie mogą pokazać 32, 33 według niektórych prognoz, nawet 34 stopnie mogą się pojawić Celsjusza. Do tego dużo słońca praktycznie przez cały dzień. Taki to czwartek przed nami. Jutro też będzie gorąco, chociaż w piątek może pojawić się w Toruniu i w okolicy nieco więcej chmur. Dzień dobry, kłaniamy się nisko. Wróć, kłaniam się nisko, bo koleżanka zgodnie z wczorajszą zapowiedzią. Krótki wywczas. A my razem budzimy się w ten czwartek, czwartunio. Piotr Kolszowski, dzień dobry, witam i zapraszam na tej fali w Radiu Gra. Razem zostajemy do dziewiątej. Gramy!

wakacyjne rano i dobrze na tej fali w Radiu Gravita was bardzo serdecznie. Już za chwilę zajrzymy do kalendarza, bo co się okazuje, 30 dzień lipca przynosi nam kilka naprawdę bardzo ciekawych świąt, w tym jedno bardzo słodkie, natomiast nasuwające jedno fundamentalne pytanie dotyczące tej słodkości, której to święto dotyczy. Zabrzmiało tajemniczo? Bardzo dobrze. Za chwilę więcej szczegółów. Zostańcie blisko radia, gramy.

Dobre granie o poranku, rano i dobrze. W środku wakacji, prawie w samym środku środeczku, bo to 30 dzień lipca przecież w kalendarzach. Julita i Piotr dziś świętują, nie ten Piotr, to znaczy ja nie, ale dziękuję za każde dobre słowo, jeśli takowe spłynie. Leopold, również Rościsław, Abdon i Zdobysław. Piękne imię. Pozdrawiamy wszystkich Zdobysławów. Ale uwaga, wśród świąt nietypowych dziś Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Wspaniałe święto, warto celebrować, warto pielęgnować przyjaźń. Zamiast na przykład, co niektórzy czasami robią, szukać powodów do zwad i sporów. Przyjaźń, przyjaźń przede wszystkim. Ale uwaga, jest dziś również dzień sernika. No i tutaj to fundamentalne pytanie, które przychodzi wielokrotnie, ilekroć pojawia się tylko sernik, zwłaszcza sernik wiedeński, na przykład z rodzynkami czy bez? Po której jesteście stronie? Dajcie znać.

0: wakacyjne rano i dobrze w Toruniu, w Radiu Gra na 88,8 FM. Pozdrawiamy wszystkich, którzy już w drodze, już pędzą, znaczy z tym pędzeniem po drogach, śmiganiem zbyt szybko, to nie przesadzajmy, warto rozglądać się, patrzeć na znaki, a w niektórych miejscach, w których na przykład korzystając z popularnej aplikacji, informowani jesteście o tym, że prace drogowe za 300 metrów, no to w takich miejscach zwłaszcza trzeba uważać. I tak na przykład drogowcy ostrzegają, że na Olsztyńskiej, przebudowywanej przecież, w najbliższy poniedziałek zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Dokładnie będzie to organizacja ruchu związana z zamknięciem wylotu z ulicy Suwalskiej. I tutaj będą trwały prace drogowców gazowe. Potrwa to 2-3 dni. Później wróci do normalności. No jak długo, tego nie wiemy. Warto rozglądać się, niezbyt się rozpędzać właśnie w takich miejscach. Uważać nie tylko na siebie, na innych. Na pracujących właśnie w takim miejscu drogowców również. Uważajcie na drogach.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Dawid Podsiadło na błysk w Radiu Gra, to już za nami, ale pogramy jeszcze do siódmej na pewno. Wideo się tu jeszcze pojawi, ktoś nowy, taki numer wam zagramy. Między innymi oczywiście do siódmej, a o pełnej u nas kolejne informacje w raporcie Radia Gra.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Castorama. Teoria i praktyka.
5: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
4: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
10: Zaprasza Autofrelit, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 409 set.
11: Po reklamie.
0: Trochę o pogodzie teraz dla Torunia i całego regionu. Na dobry początek dnia dodajmy bardzo upalnego dnia, bo dziś termometry w Toruniu i w całym regionie mogą pokazać 32, 33 według niektórych prognoz, nawet 34 stopnie mogą się pojawić Celsjusza. Do tego dużo słońca praktycznie przez cały dzień. Taki to czwartek przed nami. Jutro też będzie gorąco, chociaż w piątek może pojawić się w Toruniu i w okolicy nieco więcej chmur.
12: To jest Radio Gra.

Wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra na 88 i 8 FM. O 7 zapraszam na kolejne informacje w raporcie, ale już teraz pędzimy z taką informacją, bo być może właśnie teraz ktoś sobie to zapisze w kalendarzu. Chodzi o ten najbliższy wtorek, 4 dzień sierpnia, wtedy to PGE Toruń przeprowadzi zapowiadany wcześniej drugi i jednocześnie ostatni etap tegorocznych prac remontowych w elektrociepłowni. A to oznacza nie mniej, nie więcej, że nie będzie ciepłej wody. Przerwa w dostawie będzie miała miejsce w godzinach od 9 do 17 i obejmie budynki zlokalizowane we wschodniej i centralnej części Torunia, czyli osiedla na Skarpie, Rubinkowo, zarówno pierwsze, jak i drugie, Mokre, Kubskie Przedmieście, Jar, Starówka, Osiedle Młodych, Chełmińskie Przedmieście oraz Osiedle Tysiąclecia. Tu ciepłej wody od 9 do 17, 4 sierpnia nie będzie. Jednocześnie w pozostałych częściach Torunia żadnych przerw nie będzie. Tutaj dostawy ciepłej wody realizowane bez zmian. Zatem jeśli macie kogoś z rodziny albo znajomego z ciepłą wodą, będzie można się tam wybrać z wiaderkiem, tylko później szybko gnać do domu, żeby nie ostygła.

0: To już bardzo blisko 7 na zegarze. W Radiu Gra. Oznacza to, że za chwilę u nas najświeższe informacje w raporcie. Trochę szczegółów pogodowych też będzie. Będzie też horoskop, jak się doskonale domyślacie. Trochę inny niż zwykle, niż wcześniej. Bo ja w gwiazdy patrzę zupełnie inaczej niż Oliwia. Nie twierdzę, że lepiej. Inaczej na pewno.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe.

0: Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A, telefon 606 404 370, transbruk.pl.
1: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
2: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
3: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: W kalendarzu czwartek, 30 dzień lipca, na zegarach jest 7, w radiu gra czas na kolejny raport.
6: Marta Malarowska, dzień dobry. Zaczynamy lokalny raport. Zapraszam. Na początek informacje o śmiertelnym wypadku na Krajowej Dziesiątce. Do tego tragicznego zdarzenia na trasie Toruń-Bydgoszcz doszło dzisiaj przed godziną 6 w Cierpicach. Tam czołowo zderzyły się samochód osobowy z ciężarowym. W tym zdarzeniu jedna osoba poniosła śmierć. Te informacje przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy. Droga jest teraz zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do około 9. Na miejscu pracują wszystkie służby. Zmieniamy temat. Przed nami kolejny etap remontu ulicy Świętej Faustyny w Toruniu. Dzisiaj drogowcy startują z układaniem nowej nawierzchni. To oznacza zmianę w organizacji ruchu. A o szczegółach już teraz nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
7: Prace trwają na odcinku od Legionów do Kozackiej. W związku z asfaltowaniem wjazd w Świętej Faustyny zarówno od Kozackiej, jak i Legionów jest możliwy wyłącznie w ramach dojazdu do posesji. Kierowcy muszą korzystać z objazdu przez wielki rów. Jak podaje wykonawca, asfaltowanie potrwa 2 dni.
6: Więcej informacji na Gra FM. Słuchacie raportu? Przed nami pierwszy dzień fali upałów, która dociera do Polski. Termometry w cieniu mają się dziś miejscami rozgrzać do 36 stopni. Tak będzie w dużej części województw dolnośląskiego i lubuskiego. Tam ogłoszono alerty IMGW najwyższego, 3 stopnia. W większości kraju dzisiaj 32 stopnie. Alertów nie ma tylko na Podlasiu i części warmińsko-mazurskiego, ale i tak chłodno nie będzie, bo 29 stopni. A o tym, jak to dokładnie ma wyglądać w Toruniu, będziemy mówili Wam tuż po raporcie sportowym.
8: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
6: To jest raport sportowy, zapraszam. 3 bramki przewagi nie wystarczyły Lechowi Poznań do pokonania duńskiego Aarhus i awansu do 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Mistrz Polski przegrał po rzutach karnych. Mecz zakończył się wynikiem 4-1 dla rywala Lecha. W Lidze Mistrzów nie zagra też Górnik, który zremisował w Zabrzu z Fenerbahce 1-1, ale rywale mieli bramkę przewagi z pierwszego meczu. Szkoda tym bardziej, że rywal wcale nie był taki straszny, przyznaje skrzydłowy Max Chłani.
9: Nie poczuliśmy, że to Fenerbahce i to nie było widać, że oni jest drużyna lepiej od nas. My lepiej grali, lepiej wyglądali, tylko nie skończyli swoich akcji.
6: Można powiedzieć, żegnaj Ligo Mistrzów, witajcie eliminacje Ligi Europy. To w nich zagrają teraz Lech i Górnik. A w Lidze Konferencji wieczorem powalczą Raków o 19.30 i GKS Katowice o 20.30.
8: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
6: Przed nami prawdziwie upalny czwartek w Toruniu. Temperatura ma osiągnąć nawet 33 albo 34 stopnie. Na niebie sporo słońca, niewiele chmur i brak opadów. Powieje umiarkowany wiatr. Ciśnienie atmosferyczne może spadać. Warunki biometeo będą niekorzystne.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
5: No to ja przypomnę, czwartek, 30 dzień lipca w kalendarzu mamy Julita, Piotr, ale też Leopold, Ingeborga, Rościsław, Zdobysław i Abdon. Wszystkiego dobrego, bardzo serdecznie pozdrawiamy i rozpoczynamy kolejną godzinę dobrym graniem. Za chwilę też u nas horoskop. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć. Gramy.

0: Wakacyjne rano i dobrze. I trochę wspomnień pomundialowych wraz z Shakirą, prawda? Chociaż z Shakirą jest taki problem, że wspominamy mundial, ale nie wiemy, który wybrać, bo z nią to się akurat kilka imprez piłkarskich może kojarzyć. Przychodzi taki czas o poranku w Radiu Gra, kiedy horoskop wjeżdża na pokład. Nie inaczej będzie teraz, a więc uwaga, uwaga. Czwartek, 30 dzień lipca mamy. Ten dzień przynosi energię w stylu zróbmy to szybko, a potem zobaczymy, co się wydarzy. Dzień sprzyja spontanicznym decyzjom, ale dobrze mieć pod ręką plan B. Waga będzie dziś rozwiązywać cudze problemy z zadziwiającą łatwością. Szkoda tylko, że te własne nadal będą czekały w kolejce, jeśli w ogóle są. Skorpion wyłapie szczegół, którego nikt nie zauważy. Przez chwilę będzie się nawet zastanawiać, czy powiedzieć, a nie mówiłem. Strzelec może nagle zmienić plany na wieczór. Tutaj spontaniczność wygra z kalendarzem. Koziorożca jeszcze mamy. W rozpiste będzie chciał mieć wszystko dopięte na ostatni guzik. Życie czasami jednak koziorożcom dorzuci jeszcze jeden guzik i okaże się, że ten może być niedopięty pod koniec dnia nawet. Wodnik rzuci pomysł niby dla żartu, a okaże się, że wszyscy potraktują go całkiem serio, więc drogie wodniki, uważajcie, co tam będziecie proponować. Dobrego dnia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra, tak to właśnie brzmi na tej fali. A skoro czas wakacyjny mamy i dokładnie półmetek wakacji, oto wybierzemy się teraz wysoko w chmury, bo to był lot, który był śledzony przez całą dobę na całym świecie. Ten Airbus nie schodził z radarów. No i jak twierdzą eksperci, to był kolejny krok w kierunku uruchomienia najdłuższych bezpośrednich połączeń pasażerskich, takich samolotowych na świecie. Chodzi o Airbusa A350-1000ULR, który to wystartował ostatnio z Melbourne w Australii, zakończył podróż we Francji po dokładnie 24 godzinach i 24 minutach nieprzerwanego lotu. W tym czasie pokonał 23 075 kilometrów i to było takie potwierdzenie możliwości takiej specjalnie zmodyfikowanej wersji samolotu przeznaczonej do obsługi ultra długich tras. No i według danych serwisu Flight Radar trasę maszyny śledziło na całym świecie ponad 3 600 000 użytkowników. Wow! Nieoficjalnie mówi się, że tuż po wylądowaniu wszyscy oni przed komputerami zaczęli klaskać.
1: Reklama.
2: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
8: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Dava Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
5: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
4: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
5: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
4: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
5: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
4: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra na 88,8 FM. Za chwilę wrócimy do grania, ale wcześniej jeszcze zaproszenie na wyjątkowy seans. No takiego to w żadnym kinie chyba nie pokażą, a chodzi oczywiście o wspólne obserwowanie Perseidów w astrobazach w naszym regionie, w okolicach Torunia również. No i tak w zasadzie przez cały sierpień, a i jeszcze końcówkę lipca również, bo jutro w Świeciu w astrobazie takie wspólne obserwowanie w godzinach od 20 do samej północy będzie. Później na tej perseidowej mapie wspólnych obserwacji Radziejów, Żnin, Kruszwica, Gniewkowo, Zławieś Wielka, między innymi Unisław, Brodnica, Jabłonowo Pomorskie i jeszcze kilka innych miejscowości. Będziemy o tym informować na bieżąco, no bo perseidów nad naszymi głowami będzie całkiem sporo.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Tylko w Radiu Gra to już za nami. Do ósmej jeszcze na pewno trochę pogramy. Kasia Kowalska między innymi. Pieprz i sól się tutaj pojawi. Z pieprzem i z solą o poranku nawet do drugiego śniadania. Nie przesadzajcie. Nie ma co sobie zaostrzać smaków na dobry początek dnia. Muzycznie jak najbardziej polecam. To jeszcze przed ósmą u nas.
1: Reklama.
2: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 23,99 kg. Schab z kością 12,99 kg. Melon Cantalupa 4,99 sztuka. Kupuj także online na torimpex.pl.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Garnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
12: Przed nami prawdziwie upalny czwartek w Toruniu. Temperatura ma osiągnąć nawet 33 albo 34 stopnie. Na niebie sporo słońca, niewiele chmur i brak opadów. Powieje umiarkowany wiatr. Ciśnienie atmosferyczne może spadać. Warunki biometeo będą niekorzystne.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
13: Słuchasz Radia Gra.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Coraz bliżej 8, o pełnej oczywiście kolejne informacje w raporcie. A my przypominamy, że opublikowana została przez toruńskich urzędników lista 118 wstępnych propozycji, które zostaną podgłosowani. Chodzi oczywiście o budżet obywatelski Torunia 2027. Będziemy do tych informacji wracać jeszcze w naszych raportach, ale już teraz możecie sobie sprawdzić to na portalu Gra FM, te wstępne propozycje. Na przykład wśród propozycji dla osiedla Bielawy Grębocin jest koncert Mariusza Lubomskiego, ale też bezpieczna przestrzeń dla dzieci i młodzieży przy Olsztyńskiej. I to może być dla niektórych zaskoczenie, że są takie propozycje, a nie na przykład kolejny kamienny krąg w tej części Torunia. Jakie jeszcze zaskoczenia? Odsyłam do portalu Gra FM.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: To już bardzo blisko 8 na zegarze, a to oznacza, że zbliżamy się do kolejnych informacji w raporcie w Radiu Gra. Trochę też szczegółów pogodowych, tu niezmiennie już teraz chyba nikogo nie zaskoczę. Będzie o wysokiej temperaturze, która dziś przed nami. Bądźcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: Rural Car. Prosto i ekologicznie. Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 23,99 kg. Schab z kością 12,99 kg. Melon Cantalupa 4,99 sztuka. Kupuj także online na torimpex.pl.
1: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza Szkolna 10.
2: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję.

0: edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
1: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
3: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe. Poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
4: Po reklamie.
5: Mamy czwartek, 30 dzień lipca, jest 8 w Radiu Gra, czas na kolejny raport.
6: Marta Manerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Uwaga kierowcy, Krajowa Dziesiątka, czyli trasa Toruń-Bydgoszcz w Cierpicach jest cały czas zablokowana po śmiertelnym wypadku, do którego doszło tam dzisiaj nad ranem. Czołowo zderzyły się samochód osobowy z ciężarowym. Zmieniamy temat. Policjanci z Torunia i Bydgoszczy brali udział w spektakularnej międzynarodowej akcji wymierzonej w zorganizowaną przestępczość narkotykową, mówi rzecznik prasowy komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, komisarz Paweł Żukiewicz.
7: Działania zostały przygotowane przez policję niemiecką i niderlandzką przy wsparciu Europolu. W ich trakcie zatrzymano 6 podejrzanych, przeszukano 13 lokalizacji oraz zlikwidowano 2 kompletne linie produkcyjne narkotyków syntetycznych.
6: Znajdowały się one na terenie Niemiec. Pierwsza z nich była przystosowana do produkcji amfetaminy, wyposażona w reaktor o pojemności ponad 1000 litrów. Druga linia służyła do wytwarzania MDMA. Więcej o tej sprawie piszemy na gra.fm. Do tego tematu będziemy jeszcze dzisiaj szerzej wracać na naszej antenie. Słuchacie raportu, przenosimy się do Lublina, gdzie nad ranem zawyły syreny alarmowe. Przypomnijmy, po około 10 minutach alarmy zostały odwołane, a miały związek z kolejnym zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. I na koniec jeszcze Kraków. W niedzielę 27 września mają odbyć się przedterminowe wybory prezydenta Krakowa. Wczoraj na rządowych stronach pojawił się projekt rozporządzenia premiera w tej sprawie. A już za moment na naszej antenie raport sportowy. Później sprawdzimy, co czeka nas w pogodzie w Toruniu. Zostańcie z nami.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
6: Zaczynamy raport sportowy, zapraszam. Na początek siatkówka. Polacy dziś zagrają z Ukrainą w ćwierćfinale Ligi Narodów w Chinach.
8: Dużo łatwiej się gra jako underdog niż jako drużyna, która jest stawiana w roli faworyta do wygrania, ale tak jak mówię, my musimy skupić się na naszej grze. Jeżeli zagramy na tym poziomie, na którym potrafimy i na tym, który potrafiliśmy prezentować w Chicago, to zakwalifikujemy się do najlepszej czwórki.
6: Mówił nasz przyjmujący Tomasz Fornal. Początek spotkania dziś o 13:30. Także dzisiaj nasze koszykarki rozegrają mecz z Finlandią w ramach towarzyskiego turnieju na Litwie. Po Finlandii Polki zmierzą się z Litwinkami, biało-czerwone szykują się do eliminacji Eurobasketu.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
6: Synoptycy ostrzegają, dziś w Toruniu ma być bardzo gorąco, a może być nawet do 34 stopni Celsjusza. Będzie przeważnie słonecznie, na niebie niewiele chmur i brak opadów. Jutro także będzie gorąco, ale możliwy już jest deszcz, a nawet burze.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
5: Dzień dobry po ósmej, kłaniamy się bardzo nisko, polecamy się Państwu z samego rana, a i dla niektórych wcale nie aż tak z samego już. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć, gramy!

0: Kto Kto You w Radiu Gra. To jest wakacyjne rano i dobrze. Za chwilę wrócimy do grania, ale wcześniej jeszcze taki news ze świata nieruchomości i jednocześnie świata sportu. Chodzi o Igę Świątek, która rozgląda się za nowym miejscem do życia dla siebie. I jak twierdzi, to już na pewno nie będzie Polska, nie Warszawa, bo tutaj nasza rakieta wyborowa numer jeden czuje się, tu cytat, obserwowana. No rzeczywiście tak to w Warszawie może być. Dlatego teraz Iga Świątek, żeby odnaleźć spokój, zwłaszcza w tym czasie, kiedy może odpocząć od turniejów, chce poszukać czegoś dla siebie i najprawdopodobniej padnie na dom we Włoszech. No to ja tylko o jednym przypomnę i będę ostrzegał Igę, że w okresie wakacyjnym trzeba jednak będzie szukać jakichś innych destynacji, bo według ostatnich danych statystycznych okrągły 1 000 000 Polaków odwiedził Włochy i większość z nas pojechała tam lub poleciała właśnie w wakacje. I znowu mogą Igę obserwować.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

Dobre granie o poranku w Radiu Gra. Za chwilę ciąg dalszy naszej dobrej czwartkowej playlisty, ale jeszcze jedno ostrzeżenie od ekspertów dotyczące niebezpieczeństw, które czekają na nas na drodze. Nie chodzi o ruch komunikacyjny, drogowy, ale o to, co może wydarzyć się na przykład na takich przystankach, miejscach obsługi podróżnych przy trasach szybkiego ruchu. Kiedy to zatrzymujemy się na chwilę, bo chcemy, bo mamy taką potrzebę, natura być może wzywa. No i wtedy okazuje się, że podchodzi do nas ktoś, kto potrzebuje pomocy. Tłumacz, jaki rodzaj awarii samochodu mu się przydarzył. Czy ewentualnie znalazłby się jakiś sposób, żeby pomóc. No i tu eksperci tłumaczą i ostrzegają, że zwykle, kiedy my jesteśmy zagadywani i wciągani w te dyskusje, po drugiej stronie pojawia się ktoś, kto korzysta z momentu, w którym auto zostaje bez opieki, z otwartymi drzwiami. No i ten samochód jest, mówiąc kolokwialnie, czyszczony z kosztowności, które zostają w środku. Ostrzeżenie jest jedno oczywiste, żeby zamykać samochód, nie mówiąc o konieczności zgaszenia silnika i wyjęcia kluczyków ze stacyjki, nawet na taką krótką przerwę i krótkie wyjście z auta. Pamiętajmy o tym, bo czasami początek wakacji może być bardzo bolesny i bardzo kosztowny.

0: wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
1: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra. Kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
4: No i z darmową dostawą do sklepu.
5: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Centrum Akwarystyki Kozynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do Twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
1: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie.
3: Mamma mia,
2: el compresor. Facciamo subito, sì?
4: mBank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
8: Trawnik, kwiaty?
7: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Mały cyk, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
10: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
9: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
10: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
9: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
10: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
11: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
14: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

0: Toruniu na 88.8 FM. To jest Radio Gra, to jest wakacyjne rano i dobrze, a my przypominamy, bardzo ciepły, gorący, upalny dzień przed nami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nawet takie ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia dotyczące upału właśnie na terenie całego naszego województwa kujawsko-pomorskiego. Musimy przygotować się na wyjątkowe wysokie wskazanie, wysokie temperatury. Nie tylko dziś, ale w najbliższych dniach. Jutro może być podobnie. Będziemy do tego wracać w serwisach, w raportach, również w prognozach pogody. Pamiętajcie o tym, żeby pić dużo wody i kiedy to tylko możliwe skrywać się, chować się przed słońcem. Tak to dziś w Toruniu i w całym regionie może być ciepło i momentami również niebezpiecznie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

0: Klasik w radio gra na tej fali, ale do 9 jeszcze sobie trochę pogramy, a o pewnej u nas oczywiście najświeższe informacje z regionu, ale też z kraju i ze świata, no i opowiemy trochę o pogodzie. Zostańcie z Radiem Gra.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta pianek, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminie.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
13: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
18: Zaprasza Auto Freelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 409 700.
19: Po reklamie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
21: Synoptycy ostrzegają, dziś w Toruniu ma być bardzo gorąco, a może być nawet do 34 stopni Celsjusza. Będzie przeważnie słonecznie, na niebie niewiele chmur i brak opadów. Jutro także będzie gorąco, ale możliwy już jest deszcz, a nawet burze.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
1: jest Radio Gra.

0: wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra. Zbliżamy się do 9:00, o pewnej oczywiście kolejne najświeższe informacje, a dyskusje cały czas w internecie trwają o Lechu Poznań, który przedwcześnie zakończył wczoraj swoją przygodę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Mistrz Polski po rzutach karnych przegrał i niestety z dalszej rywalizacji odpada. Kompromitacja, wstyd, dramat, żenada. Już nie chcę szukać dalej tych słów fanów kolejorza. Serdecznie pozdrawiamy i trzymajcie się jakoś. Następnym razem może będzie trochę lepiej. Z drugiej strony można się też pocieszyć, że na przykład w lidze MLS taka drużyna Roberta Lewandowskiego momentami radzi sobie równie kiepsko.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: to już bardzo blisko 9:00. Zbliżamy się do kolejnych informacji w raporcie. Będzie też trochę o pogodzie, więc nie odchodźcie daleko, zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński, różne rodzaje, 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
10: I pomysłów.
9: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
10: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
9: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
10: Pelet oraz węgiel.
9: I wiele innych produktów.
10: Młyniec Skład Budowlany.
9: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
11: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
12: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
13: Mamy to odlewia, tanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
12: Doskonale. Kupujemy.
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: Po reklamie.
17: Czwartek, 30 dzień lipca, jest 9:00, w Radiu Gra, czas na raport.
18: Dzień dobry ponownie.

0: Kamenerowska, zapraszam. Uwaga kierowcy, na Krajowej Dziesiątce na trasie Toruń-Bydgoszcz w Dybowie. Niedaleko Cierpic cały czas występują utrudnienia. Policja wprowadziła tam objazdy po śmiertelnym wypadku, do którego doszło dzisiaj przed godziną 6. Jak was informowaliśmy, tam czołowo zderzyły się samochód osobowy z ciężarowym. Nie żyje jedna osoba. Zmieniamy temat. 118 propozycji znajduje się na wstępnej liście projektów w ramach budżetu obywatelskiego Torunia na przyszły rok. To pomysły, które przeszły weryfikację i mają szansę na realizację. Do jutra urzędnicy czekają na odwołania.
1: Bardzo dużo projektów w tym roku dotyczyło terenów rekreacyjnych i to zarówno placów zabaw, jak i takiej rekreacji sportowej. Trochę jest jak co roku projektów dotyczących otoczenia jednostek oświatowych, najczęściej naszych szkół na osiedlach, po to, żeby ten teren zagospodarować w taki sposób, żeby nie tylko służył dzieciom i młodzieży uczącym się tym, ale też był jakąś taką atrakcyjną przestrzenią sąsiedzką po godzinach pracy czy w dniach wolnych od edukacji szkolnej. Co roku też jest dużo projektów dotyczących zieleni.
0: Mówił Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich Urzędu Miasta. Słuchacie raportu. Krater o średnicy ponad 10 metrów odkryty nad ranem w okolicach wsi Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. To miejsce upadku niezidentyfikowanego obiektu, który przed 4 nadleciał znad Ukrainy. Miejsce zabezpieczyły służby. Co tam zastano?
2: Zniszczone pole uprawne, zastali lej, krater, nie wiem jak to określić precyzyjnie. Także porozrzucone kawałki ziemi, również jakieś szczątki metalowe, ale to już pewnie policja będzie prowadziła takie działania i będą badali.
0: Mówił Tomasz Stachyra z Lubelskiej Straży Pożarnej. W nocy Rosjanie przeprowadzili kolejny zmasowany atak na ukraińskie miasta.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
0: Przed nami bardzo gorący dzień. Termometry w najcieplejszym momencie mają wskazać nawet 34 stopnie. Na niebie sporo słońca, niewiele chmur i czwartek w naszym mieście będzie upływał nam bez opadów. Uważajcie na siebie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
4: I to tyle, i to już. Pięknie dziękuję za dziś. Piotr Olszowski, kłaniam się bardzo nisko i polecam się na piątek, piąteczek, piątunia. Już jutro od 6 powiemy sobie dzień dobry. A Mariusz Pucuło już za chwilę się z wami pięknie przywita. Trzymajcie się, dobrego dnia. Cześć.

0: Saint-Tropez.
1: DJ Antoine, welcome to Saint-Tropez. A dzisiaj w Toruniu czeka nas naprawdę śródziemnomorska pogoda, śródziemnomorskie, a może nawet afrykańskie upały powyżej 30 stopni. Najgoręcej po południu. 30 przekroczymy już o 13, potem będzie jeszcze cieplej, o 15 około 33 stopni i taka temperatura będzie utrzymywać się mniej więcej do godziny 20. Pamiętajcie, żeby ograniczyć przebywanie na słońcu, no i pamiętajmy też o regularnym nawadnianiu. Nie jednemu dzisiaj przypomni się wierszyk z dzieciństwa. Uf, jak gorąco, puf, jak gorąco. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie, zapraszam do 13. Za chwilę Walk the Moon.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz. Jak zakupy nie tylko

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowi.
5: Gdy jest za gorąco lub za zimno,
6: wybierz iSwitch. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwitch. Zadzwoń 570 035 770.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
11: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Po reklamie.
16: Słuchasz Radia Gra.

0: dawna, to wiem.
1: Nareszcie weekend bliziutko, to męskie granie orkiestra w Radiu Gra. Warto też wiedzieć, co po weekendzie, bo od poniedziałku 3 sierpnia wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu w rejonie przebudowywanej ulicy Olsztyńskiej. To oznacza zamknięcie wylotu z ulicy Suwalskiej. Kierowcy nie będą mogli wtedy wyjechać z tej ulicy w dotychczasowy sposób. Na szczęście nie potrwa to za długo, najwyżej jakieś 2-3 dni robocze. Przypomnę, tak będzie od poniedziałku. Radio Gra, hity pełne słońca, to już Bad Boys Blue.

0: ale energia, jakby nas ktoś do prądu podłączył. No, czasem przed południem potrzebujemy takiego kopa. Madison Mars w Radiu Gra. Hity pełne słońca wracają za chwilę tuż po najnowszej prognozie pogody. Hathaway zaśpiewa What is Love.
1: Reklama.
2: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
1: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
2: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
3: Marian, a gdzie mogę kupić?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Po reklamie. Przed nami bardzo gorący dzień. Termometry w najcieplejszym momencie mają wskazać nawet 34 stopnie. Na niebie sporo słońca, niewiele chmur i czwartek w naszym mieście będzie upływał nam bez opadów. Uważajcie na siebie.
7: To jest Radio Gra.

0: zespół Pectus. A dzisiaj mamy takie święto, które łączy nas Polaków może nawet bardziej niż piłka nożna. Dzisiaj Dzień Sernika. A badania pokazują, że sernik jest jednym z najczęściej wybieranych ciast na rodzinne imprezy. Podobno ponad 70% Polaków twierdzi, że ma najlepszy na świecie przepis na sernik, chociaż tak naprawdę zwykle to jest przepis ich mamy. A taki najstarszy przepis na to ciasto pochodzi ze starożytnej Grecji, gdzie podawano go sportowcom przed igrzyskami. Dzisiaj Dzień Sernika to najbezpieczniejsze ciasto do upieczenia, bo nawet jak się nie uda, to i tak wszyscy zjedzą.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 23,99 kg. Schab z kością 12,99 kg. Melon Cantalupa 4,99 sztuka. Kupuj także online na torimpex.pl.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrids. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
8: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
9: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
10: Co kupiłaś?
9: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
10: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
11: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
12: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne, w tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
13: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii.

0: pojawia się na ulicach Torunia i wraca do wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
1: Po reklamie.
2: W kalendarzu 30 dzień lipca, na zegarach 10, czyli pora na raport. Sprawdzamy najnowsze wiadomości i prognozę pogody.
3: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. Nawet do godziny 12 mogą potrwać utrudnienia w Dybowie na trasie numer 10. To droga Toruń-Bydgoszcz. Przypomnijmy, tam nad ranem doszło do śmiertelnego wypadku, w którym zginęła jedna osoba. Jak was informowaliśmy, w tym miejscu czołowo zderzyło się osobówka z ciężarówką. Czekamy na więcej informacji z toruńskiej policji.
4: Dzieje się na drogach.
3: Za niespełna tydzień, 5 sierpnia, rozpocznie się remont ulicy Żwirki i Bigury. Prace będą realizowane na fragmencie od szosy Chełmińskiej do Świętego Józefa. Na czas prowadzonych robót cały odcinek będzie zamknięty dla ruchu. Drogowcy sugerują, aby korzystać z objazdów. Prace potrwają do końca sierpnia. Przed nami dwa upalne dni w Toruniu. Dziś i jutro termometry mogą wskazać od 32 do nawet 34 stopni Celsjusza. Tak wysokie temperatury mogą być dużym zagrożeniem dla naszego zdrowia, przypominają medycy.
5: Tutaj trzeba oczywiście zwrócić uwagę na te grupy najbardziej narażone, na upały, które mogą mieć powikłania związane z upałami, czyli osoby starsze w podeszłym wieku z wielochorobowością i dzieci. Czyli oczywiście wybieramy na aktywność poza domem bardziej pory poza największym nasłonecznieniem, największym upałem, czyli raczej do południa i wieczorem. To, a najlepiej, kto może, to w takie dni, szczególnie starsze osoby, najlepiej, żeby w takie dni spędzić w domu, w cieniu, w chłodzie, nawadniając się, pijąc dużo płynów.
3: Radził dr Sylwester Kleczka, koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu. Słuchacie raportu? Trwa wyjaśnianie, jaki rodzaj obiektu spadł na pole w okolicach miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Dowództwo operacyjne informowało, że pojawił się on o 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej. Siła eksplozji była tak duża, że wybiła okna w jednym z pobliskich garaży. Chwilę po tym na miejsce przyjechały służby i zabezpieczyły cały teren. IMGW ostrzega przed upałem. Dzisiaj w Toruniu ma być naprawdę gorąco, nawet do 33 albo 34 stopni. Do tego przeważnie słonecznie, niewiele chmur i bez opadów. Jutro też mają utrzymać się wysokie temperatury, ale możliwe już są opady deszczu, a nawet burze.
2: Ciekawe, o której dzisiaj zacznie się narzekanie, że za gorąco, bo że się zacznie, to tego chyba możemy być pewni. Mariusz Pucyło, Radio Gra, witajcie po 10:00.

0: Kto jeszcze pamięta ruchy i kroki do tego kawałka? No, latem można sobie przypomnieć. Aserehe i La Sketcha w Radiu Gra. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy wiecie, jaka jest dieta najlepsza dla mózgu? I czy potraficie wymienić, no, chociaż kilka takich produktów, które poprawiają pamięć i koncentrację? Podpowiadam, to orzechy, płatki owsiane, łosoś, jajka, świeże mięso, kakao, szpinak, papryka, ryż brązowy i olej lniany. To są produkty, top 10 produktów, które poprawią pamięć i koncentrację. I tak sobie myślę, o ile łatwiej byłoby wymienić 10 produktów, które działają w drugą stronę.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smart.

0: masła kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie 3. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
5: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
7: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
8: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP S.A.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: Po reklamie.
13: Słuchasz Radia Gra.

0: A pogoda się zmienia i będziemy szukać ochłody. To podpowiem, że jutro, w piątek, czeka nas fajna impreza. Baseny letnie proponują Toruń Summer Time. Na uczestników czekać będą zorbingowa kula, konkursy pływackie z nagrodami, turnieje waterpolo, badmintona, siatkówki plażowej i bóle. Będzie też dyskoteka dla malucha, wspólne tańce oraz konkurs limbo. Dzieci i młodzież między 14 a 17 mają wstęp wolny. Na jutro w Toruniu zapowiadają nam ponad 30 stopni, także warto będzie skorzystać. Jaka temperatura i pogoda ogólnie dzisiaj? O tym za chwilę, potem Roy Orbison.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert, taniej
4: masz. Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura. Raz, dwa, trzy, jako pierwszy zjeżdżasz ty.
5: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo Toruńskie, Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
10: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia. Wedel krasz.

0: latem w Termach Maltańskich znajdziesz...
1: Nie zgadzam się.
0: Słucham?
1: Nie znajdziesz, bo kiedy trafiasz do Term Maltańskich, przestajesz szukać. Tu masz wszystko. Zjeżdżalnie, plaże i zabawę dla całej rodzinki. Po co szukać dalej?
0: Lato w Termach Maltańskich. W prehistorycznym stylu. Jeszcze więcej atrakcji w cenie biletu.
1: Termy Maltańskie. Tu bije źródło pierwotnej zabawy.
2: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
0: Moc oszczędności w Lidl. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Po reklamie. IMGW ostrzega przed upałem. Dzisiaj w Toruniu ma być naprawdę gorąco, nawet do 33 albo 34 stopni. Do tego przeważnie słonecznie, niewiele chmur i bez opadów. Jutro też mają utrzymać się wysokie temperatury, ale możliwe już są opady deszczu, a nawet burze.
9: To jest Radio

Panie proszą panów, panowie proszą panie i tańczymy. Hity pełne słońca w radiu gra to Gordo i Loco Loco. A propos tańca, taniec z gwiazdami jesienią będzie miał już 19. edycję. Jeszcze się nie zaczęło, a bukmacherzy już wiedzą, kto wygra, kto zdobędzie kryształową kulę. Dla bukmacherów faworytką do zdobycia tej nagrody jest mandaryna. Także spokojnie, można się rozejść, nie musimy oglądać, wszystko już wiadomo. Na koniec tylko sprawdzimy, czy mieli rację. No i tańczymy dalej teraz. Stachurski.

0: Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz.
3: Dodatkowo do 40 raty 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to Owlewia, tanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
9: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
10: Bierzemy.
8: Buen provecho.
10: A to co?
9: No, owoce, ale morza.
11: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mBank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mBank.pl/słowniczek.
13: Znowu niespodzianka?
14: Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta pianek, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
16: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
17: Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
18: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
19: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
18: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
19: Uff, jest dla mnie ratunek.
18: Tak.
19: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
20: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński, różne rodzaje, 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Po reklamie.
22: Jest 11:00, przenosimy się do newsroomu Radia Gra. Zapraszam na najnowszy raport i świeżutką prognozę pogody.
23: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Policjanci z Torunia i Bydgoszczy brali udział w międzynarodowej akcji wymierzonej w zorganizowaną przestępczość narkotykową. Wspólnie z mundurowymi z Niemiec, Holandii i Europolu rozbili dwie kompletne linie produkcyjne narkotyków syntetycznych. Znajdowały się one na terytorium Niemiec.
24: Pierwsza z nich była przystosowana do wytwarzania amfetaminy i wyposażona m.in. w reaktor, destylatory. Druga linia produkcyjna służyła natomiast do produkcji MDMA i posiadała odrębny reaktor, instalację do destylacji.

0: mówił rzecznik prasowy komendanta CBŚP komisarz Paweł Żukiewicz, który dodaje, że udział kujawsko-pomorskich służb w tej operacji podkreśla rosnącą rolę naszych mundurowych w międzynarodowej walce z narkoprzestępczością.
1: To są wiadomości Radia Gra.
0: Kierowcom przypominamy o zablokowanej dziesiątce między Bydgoszczą a Toruniem na wysokości Cierpic. Dzisiaj przed godziną 6 doszło do śmiertelnego wypadku po zderzeniu osobówki z ciężarówką.
1: O tym piszemy na Gra FM.
0: Pasażerowie komunikacji miejskiej, trwa remont ulicy Okulnej w Toruniu, a w związku z tą inwestycją autobusy pojadą po Lewobrzeżu inaczej. MZK pierwotnie nie planowało wprowadzać zmian w trasach. Po analizie sytuacji na placu budowy stwierdzono jednak, że bardzo wąski pas ruchu, intensywna praca ciężkiego sprzętu i dotychczasowe niebezpieczne sytuacje wykluczają możliwość kursowania autobusów przez Okulną. Od 1 sierpnia autobusy 1229 N93 pojadą objazdami.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Żandarmeria Wojskowa, Policja, Prokuratura i Straż Pożarna pracują w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. To tam nad ranem spadł niezidentyfikowany obiekt. Według mieszkańców zawiódł system ostrzegania.
2: Pytałem policji, co się dzieje, czy droga jest przejezdna, bo myślałem, że jakiś wypadek. No nie chcieli bardzo rozmawiać, nie chcieli przekazywać żadnych informacji.
3: Wszystko jest po fakcie, się wszystko dzieje. No, każdy jest przerażony w takim nagłym, jakby panu wybuchło.
0: Na miejscu był Jakub Rybski. Trzydzieści 33 stopnie mogą pokazać po południu termometry w Toruniu. Na niebie dzisiaj dużo słońca, to upalny letni dzień, w trakcie którego nie będzie padać. Wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo będą przez upał niekorzystne. Równie gorąco będzie także jutro, ale również jutro, choć wieczorem w mieście może popadać.
4: Czwartek po 11 to już jest ten moment tygodnia, kiedy człowiek zaczyna liczyć nie dni, ale godziny do weekendu. Mariusz Pucyło, Radio Gra, witajcie ponownie. U nas brzmią hity pełne słońca. Ani hitów, ani słońca dzisiaj nie zabraknie. Słońce daje, słońce grzeje. Pamiętajcie o tym, żeby nie spędzać za dużo czasu na otwartym słońcu. Pamiętajcie o cieniu, pamiętajcie o nawadnianiu i pamiętajcie o okularach, żeby chronić swoje oczy. Okazuje się, że okulary to nie wszystko. Co jeszcze potrzeba? O tym za kilka chwil, a to już wilki.

0: LMFAO Party Rock Anthem. Weekendowe party coraz bliżej, a do tego mamy naprawdę wakacyjną i upalną pogodę. Pamiętamy o olejkach do opalania, o kremach z filtrem UV, o kapeluszach, o kostiumie kąpielowym. Wszystko to oczywiście nam się przyda w najbliższe dni, ale trzeba też pamiętać o oczach. Dobre okulary przeciwsłoneczne, bardzo ważna rzecz. Promieniowanie UV może być powodem uszkodzeń tkanki oka. Mamy swoje sposoby na to, wbudowane mechanizmy, jak mrużenie oczu czy zwężanie się źrenicy na światło, ale pamiętać trzeba też o dobrych okularach, nie takich ze stoiska przy plaży. W trakcie upałów nawilżamy siebie, nawilżamy skórę, ale powinniśmy także nawilżać oczy. Pamiętajcie o kroplach nawilżających. Ale najważniejsze, żeby zadbać o oczy na wakacjach, to nie patrzeć na ceny.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel crash.

0: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
4: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z 4. etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

też to musi dobrze brzmieć na wakacjach. Nad basenem, na leżaku albo na działce. David Guetta w radiu gra Run, Run, River. A ja teraz spoglądam, co dzisiaj muzycznego na żywo można zobaczyć w Toruniu. Dzisiaj Centrum Jordanki o godzinie 19 zaprasza do sali koncertowej. Dzisiaj zagra John Daversa Quartet i Metropolis Jazz Festival, czyli jazz z najwyższej półki, klasa światowa. Nawet jeżeli ktoś na jazz reaguje alergią, przy takich wykonawcach może się do tego gatunku przekonać. A my gramy swoje hity pełne słońca, a teraz Bee Gees i Tragedy, a potem jeszcze Kwiat Jabłoni.

0: Radio Gra.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Radio Gra, hity pełne słońca, za chwilę Shania Twain.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
4: Gastorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
4: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Gastoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobrystart. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
4: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP SA.
7: Po reklamie.
8: 33 stopnie mogą pokazać po południu termometry w Toruniu. Na niebie dzisiaj dużo słońca, to upalny letni dzień, w trakcie którego nie będzie padać. Wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo będą przez upał niekorzystne. Równie gorąco będzie także jutro, ale również jutro, choć wieczorem w mieście może popadać.
9: To jest Radio Gra.

0: Robin Schulz, Sun Goes Down. Co z tym zachodem słońca? Dzisiaj będzie już o 20.26. Dzień trwa 15 godzin i 20 minut i jest krótszy od najdłuższego już o godzinę i 3 minuty.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
10: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 23,99 kg. Schab z kością 12,99 kg. Melon Cantalupa 4,99 sztuka. Kupuj także online na torimpex.pl.
11: Po reklamie.
0: Mundialowa Shakira, to zagramy za chwileczkę, a teraz mamy 12:00. Teraz pora na raport i najnowszą prognozę pogody.
12: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe. Na początku informacje dla kierowców. Na drodze krajowej numer 10 zakończyły się już utrudnienia, informuje GDDKiA. Przypomnijmy, że droga była przez wiele godzin całkowicie zablokowana. To efekt śmiertelnego wypadku na wysokości Cierpic na trasie Toruń-Bydgoszcz. Tam dzisiaj przed godziną 6:00 czołowo zderzyły się osobówka i ciężarówka.
1: To są wiadomości Radia Gra.
12: 118 propozycji znajduje się na wstępnej liście projektów w ramach budżetu obywatelskiego Torunia na przyszły rok. To pomysły, które przeszły weryfikację i mają szansę na realizację w 2027. Do jutra urzędnicy czekają jeszcze na odwołania. Place zabaw, tereny rekreacyjne przy szkołach czy zieleń to tematy, które szczególnie interesują Torunian. A co jeszcze znajdziemy na liście?
13: Sporo jest projektów, które dotyczą murali miejskich. Widać, że one i pojawiają się w pulach lokalnych i są pomysły ogólnomiejskie do tego, żeby realizować takie ładne, estetyczne przestrzenie. Ciekawe jest też to, że w tym roku sporo jest festynów osiedlowych, więc widzimy taką potrzebę, żeby realizować te zadania. Mieliśmy 4 festyny, które przeszły w głosowaniu w ubiegłym roku. 3 z nich już są zrealizowane. Ich kontynuacja została zgłoszona przez mieszkańców do tegorocznego.

0: Narodowego Budżetu Obywatelskiego.
1: Mówił nam Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
1: Polską przestrzeń powietrzną naruszyła najprawdopodobniej rosyjska rakieta, przekazał premier Donald Tusk. Rano ten obiekt spadł w okolicach Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. Jak zapewniał premier, nie było bezpośredniego zagrożenia dla ludzi. Rakieta była śledzona przez polskie systemy radarowe.
3: Byliśmy gotowi do zestrzelenia tej rakiety w przypadku, gdyby kontynuowała swój lot.
1: W nocnej operacji na Lubelszczyźnie udział wzięło polskie, ale także sojusznicze lotnictwo, m.in. z Niemiec. Jak zapewniają wojskowi, tej nocy doszło tylko do jednego przypadku naruszenia polskiego terytorium.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
1: Słupki rtęci powoli pną się do góry, dotarliśmy do 30 kreski, a po południu w mieście mogą być nawet 33 stopnie Celsjusza. Ostrzeżenie IMGW przed upałem pojawi się także jutro. Chłodniej zrobi się dopiero w sobotę. Aktualnie na toruńskim niebie dużo słońca, warunki biometeo są jednak niekorzystne.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
5: Pozdrawiamy po 12 najgoręcej dzisiejszych solenizantów, a dzisiaj imieniny mają Julita i Piotr. Będzie też o urodzinach, a dzisiaj na świat przyszli 100% mężczyźni, między innymi Arnold Schwarzenegger i Jean Reno. W szczegółach o tym za kilka chwil. Mariusz Pucyło, Radio Gra, hity pełne słońca. Witamy ponownie na początek godziny. Shakira i Burna Boy, daj, daj.

0: Ciao ragazzi, ciao. To był Umberto Tabbi w Radiu Gra. Witamy wszystkich, którzy mają dzisiaj urodziny, a na liście gwiazd m.in. Arnold Schwarzenegger, Terminator i Conan Barbarzyńca w jednym kończy dzisiaj 79 lat. 78 lat temu urodził się Jean Reno, czyli Leon Zawodowiec, a 56 urodziny świętuje Christopher Nolan, reżyser filmów Incepcja, Interstellar, Oppenheimer i ostatnio Odysei. A według astrologicznych opisów osoby dziś urodzone pełne są energii, pewne siebie i kreatywne. Lubią błyszczeć, mają naturalny talent do przyciągania uwagi, a przy tym potrafią być tak uparte, że nawet własne zdanie przekonują do zmiany zdania. Pozdrawiamy i gramy za chwilę Enrique Iglesias.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
12: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
15: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Po reklamie.
19: To jest Radio Gra.
20: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo y ahora es el tiempo. Es

0: zespół Queen w Radiu Gra. Temperatura będzie zachęcać do tego, żeby szukać miejsc do kąpieli. Pamiętajcie, żeby korzystać tylko z takich, które są strzeżone, gdzie nad nami czuwa ratownik. To przypomnijmy, w Kamionkach Małych znajduje się jedno z najpopularniejszych kąpielisk wśród mieszkańców Torunia i powiatu toruńskiego. Mniejsze, ale też strzeżone plaże znajdziemy w Chełmży, plaża miejska Ustronie, w Józefowie nad jeziorem Józefowo oraz w Osieku nad Wisłą nad jeziorem Osiek. No ale nawet nie trzeba wyjeżdżać poza Toruń, bo przypominamy także o trzech basenach letnich Mosir, na Skarpie, Szosa Bydgoska oraz Camping Trump. Bawcie się dobrze i bezpiecznie.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
0: I wszystko się zgadza. Teraz Bibi Rexa i David Guetta. Za chwilę pojawią się elektryczne gitary w przeboju Włosy.

0: Backstreet Boys w Radiu Gra. Spojrzałem na prognozę pogody na najbliższe dni, no i mamy powrót lata, powrót upałów, ale uwaga, to będzie dwudniowe lato. A szczegóły dzisiejszej aury już za chwilkę.
1: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki, jedynie złoty 99.
1: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
5: I pomysłów.
4: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
5: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
4: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
5: Pelet oraz węgiel.
4: I wiele innych produktów.
5: Młyniec Skład Budowlany.
4: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
6: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą, w tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski stóp, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.

0: Teraz przed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminie.
9: Castorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
11: Trawnik, kwiaty?
10: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Po reklamie.
13: Słupki rtęci powoli pną się do góry, dotarliśmy do 30 kreski, a po południu w mieście mogą być nawet 33 stopnie Celsjusza. Ostrzeżenie IMGW przed upałem pojawi się także jutro. Chłodniej zrobi się dopiero w sobotę. Aktualnie na toruńskim niebie dużo słońca, warunki biometeo są jednak niekorzystne.
14: Słuchasz Radia Gra.

0: Akcent i Kylie w Radiu Gra, a ja przypomnę, że dzisiaj mamy dzień sernika, więc co tam dzisiaj do kawki? No sernik, nic innego. Święto deseru, przy którym dieta oficjalnie mówi wrócę jutro, nawet jak ktoś najedzony, to na kawałek serniczka zawsze znajdzie miejsce. Smacznego i do usłyszenia jutro po 9:00. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.
1: Radio Gra, hity, pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 23,99 kg. Schab z kością 12,99 kg. Melon Cantalupa 4,99 sztuka. Kupuj także online na torimpex.pl.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert,
9: taniej ma. 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, szosa Chełmińska 135.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
14: Czwartek, 30 lipca, jest 13 w Radio Gra, pora na kolejny raport.
15: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Przed nami kolejny etap remontu ulicy Świętej Faustyny w Toruniu. Dzisiaj drogowcy rozpoczęli układanie nowej nawierzchni na Koniuchach. To oznacza zmiany w organizacji ruchu. Szczegóły zna nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzuskowska.
16: Prace trwają na odcinku od Legionów do Kozackiej. W związku z asfaltowaniem wjazd w Świętej Faustyny zarówno od Kozackiej, jak i Legionów jest możliwy wyłącznie w ramach dojazdu do posesji. Kierowcy muszą korzystać z objazdu przez Wielki Rów. Jak podaje wykonawca, asfaltowanie potrwa 2 dni.
15: O tym remoncie piszemy na Gra FM. Na naszej radiowej stronie internetowej publikujemy także informacje o startujących wkrótce pracach na ulicy Żwirki i Wigury w naszym mieście. Dzisiaj w serwisach mówimy także o budżecie obywatelskim Torunia. Do jutra wstępna lista projektów na 2027 czeka jeszcze na ostateczne uwagi i komentarze. Będziemy inwestować, o ile mieszkańcy wybiorą te projekty, w place zabaw, zieleń, murale, ale nie tylko.
17: Ja naprawdę bardzo zachęcam każdego. Bardzo łatwo znaleźć sobie przynajmniej jeden pomysł, który jest bliski naszym potrzebom, czy bliski naszemu sercu, czy odpowiada temu, co byśmy chcieli, żeby działo się w Toruniu. To są nasze wspólne pieniądze, które są wydzielane jako specjalna pula z budżetu miasta.
15: Mówił Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich.
3: To są wiadomości Radia Gra.
15: To upalny czwartek w Polsce, niemal cały kraj objęty ostrzeżeniami IMGW. W niektórych miastach może być nawet 36 stopni.

0: dni. A jak będzie w ciągu najbliższych dni?
1: Sobota jeszcze z upałem do 34 stopni, natomiast na północy już nieco chłodniej. W niedzielę już chłodniej, natomiast na początku przyszłego tygodnia znowu powrócą upały i wtorek oraz środa zapowiadają się ponownie z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza.
0: Zapowiadał Michał Kowalczuk, synoptyk z IMGW. Na toruńskim niebie dużo słońca, na horyzoncie na razie nie widać opadów deszczu, parasole nam się nie przydadzą, wieje umiarkowany wiatr, ale przez upał warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj niekorzystne. 33 stopnie to temperaturowe maksimum na dzisiaj, w nocy będzie nawet plus 20 i to w tym najchłodniejszym momencie.
2: Chwila po 13, Mariusz Skłodanowski. Dzień dobry, witam serdecznie w popołudniowym wakacyjnym programie Radia Gra. Uf, jak gorąco, chciałby się powiedzieć. Uf, jak kiepsko. No, fajna ta polska piłka, taka niezamocna. Zanim człowiek się zorientował, że w ogóle trwają przygotowania do Ligi Mistrzów, to już wiemy, że ta liga znowu bez polskiej drużyny. Uf. Poczekamy, może kiedyś. Już teraz Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, a później Dawid Podsiadło na błysk.

0: Sonic, It Feels So Good. Ci, którzy uwielbiają upały, mogą być jak w siódmym niebie. Ja należę raczej do tych umiarkowanych fanatyków takich temperatur. No trzeba to po prostu przetrwać. Na szczęście w Radio Gra mamy dla was porcję orzeźwiających hitów, a w tym programie do 18:00 podpowiemy, jakie mogą być sposoby na skuteczny odpoczynek. Zaprosimy was także na wieczorny trzeci już koncert w ramach cyklu Metropolis Jazz Festival. Rozwiążemy konkurs dla fanów zespołu Jam. Będzie też kilka innych niespodzianek. A po przerwie muzycznie kwiaty dostarczy nam chociażby Miley Cyrus.
1: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura. Raz, dwa, trzy. Jako pierwszy zjeżdżasz ty.
7: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo Toruńskie. Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje nie widzą żadnych słabych stron, oui.
8: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
10: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lawa dawa tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: Ważna informacja dla kierowców. Przywrócono już ruch na DK10, gdzie dziś o 5.40 na trasie Toruń-Bydgoszcz w Dybowie doszło do śmiertelnego wypadku. Do tematu będziemy jeszcze wracać w kolejnych raportach. Szczegóły znajdziecie także na naszej stronie Gra FM.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Miley Cyrus Flowers w Radio Gra. Właśnie na łonie natury, wśród kwiatów, a może gdzieś na plaży. Każdy z nas ma swój wymarzony sposób na relaks i odpoczynek w czasie wakacji. Pytaliśmy o to mieszkańców Torunia.
1: Relaksuje mnie wyjście do lasu, wędrówka po lesie, obserwacja przyrody. Najbardziej uwielbiam oglądać ptaki.
2: Kąpiel w na przykład morzu, jeziorze albo rzece. Kocham to, uwielbiam ponad wszystko.
1: Co uwielbiam w lesie, to ciszę, spokój, brak ludzi, a najbardziej jak śpiewają ptaki, a obok nie skrzeczy żona.
3: Bóg mnie pokarał takim głupim chłopem.
0: I po urlopie w Radiu Gra za chwilę, między innymi Papa Dance i Dua Lipa.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
13: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living. Po reklamie.
16: Na toruńskim niebie dużo słońca, na horyzoncie na razie nie widać opadów deszczu, parasole nam się nie przydadzą, wieje umiarkowany wiatr, ale przez upał warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj niekorzystne. 33 stopnie to temperaturowe maksimum na dzisiaj, w nocy będzie nawet plus 20 i to w tym najchłodniejszym momencie.
0: To jest Radio Gry.

0: Bleska. Dwa dni w Radiu Gra. No nieco więcej niż te dwa, ale czas biegnie nieubłaganie. Tylko do 5 sierpnia należy zalogować się do aplikacji mObywatel, tak przypomina Ministerstwo Cyfryzacji. Ma to służyć przedłużeniu certyfikatów dokumentów, w tym mDowodu. Aktualizacja certyfikatów odbędzie się automatycznie pod warunkiem właśnie zalogowania się do aplikacji mObywatel przed 5 sierpnia. Dokumenty użytkowników, którzy nie zalogują się do aplikacji w ciągu najbliższych dni, wygasną. W takiej sytuacji konieczne będzie przywrócenie ich ważności. A ta sprawa dotyczy blisko 12 milionów osób, bo tyle obecnie korzysta z mObywatela. A teraz obywatel M, jak Martin, Ricky Martin, Living La Vida Loca.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

Hity pełne słońca w Radiu gra Madonna i Into the Groove. O czym się mówi w Toruniu? O, sporo się dzieje chociażby na targowisku miejskim przy szosie chełmińskiej. Tamtejsi kupcy, których przy okazji gorąco pozdrawiamy, z niecierpliwie

0: tę promocją, a dwa najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 12 produktów, maksymalnie 6 najtańszych produktów gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Letnie updates nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
7: Mamo! Kurczy mi się brzuszek z głodu.
8: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
9: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: Po reklamie.
11: Upalny czwartek, 30 lipca, jest 14 w Radiu Gra, czas na kolejny raport.
12: Michał Mrozek, zapraszam na raport. Na początku informacje dla kierowców. Są utrudnienia na S10 na wysokości Torunia. Między węzłami Toruń Zachód a Toruń Południe po 12 zderzyły się dwie osobówki. Nie ma informacji o rannych. Wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę. Prokuratura wyjaśnia z kolei przyczyny dzisiejszego wypadku na drodze krajowej numer 10. Jak wiecie z naszych serwisów, o poranku zderzyły się czołowo samochód osobowy oraz ciężarówka. Toruńska Komenda Policji poinformowała, że w wypadku w Dybowie zginął 35-letni kierujący osobową Dacią. Ranny został także 49-letni kierowca ciężarowego DAF-a. Według śledczych to kierujący osobówką z nieustalonych przyczyn zderzył się z DAF-em.
13: To są wiadomości Radia Gra.
12: Udział służb z województwa kujawsko-pomorskiego w tej międzynarodowej operacji przeprowadzonej poza granicami kraju podkreśla rosnącą rolę polskich służb w walce z przestępczością zorganizowaną, przyznaje CBŚP. Funkcjonariusze z Torunia i Bydgoszczy brali udział w spektakularnej akcji wymierzonej w przestępczość narkotykową. Wspólnie z kolegami z Niemiec, Holandii i Europolu rozbili dwie kompletne linie produkcyjne narkotyków syntetycznych. Znajdowały się na terytorium Niemiec.
14: Podczas realizacji ustalono, że w redaktorze o pojemności przekraczającej 1000 litrów trwała intensywna reakcja chemiczna prowadząca do wytwarzania tzw. pasty amfetaminowej. Na miejscu zabezpieczono również gotowy produkt.
12: Zatrzymano także 6 osób, a mówił rzecznik prasowy komendanta CBŚP, komisarz Paweł Żukiewicz.
13: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Stany Zjednoczone chcą uczestniczyć w postępowaniu wyjaśniającym incydent koło Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie, poinformował podczas dzisiejszej konferencji premier Donald Tusk. Wsparcie płynie także z Europy.
15: Odebrałem wyrazy solidarności i deklarację pełnego wsparcia, pomocy od premierów, prezydentów z Unii Europejskiej. Nie tylko z Unii, bo też premier Norwegii od razu zareagował.
12: Swoją pomoc zaoferowali również Ukraińcy, mówił premier, będąc w okolicach miejsca, gdzie nad ranem spadł prawdopodobnie rosyjski

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
1: To upalny letni dzień w Toruniu. Na niebie króluje słońce, nie będzie dzisiaj padać. Warunki biometeo przez upał są niekorzystne. 33 stopnie Celsjusza to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Jutro może być jeszcze odrobinę cieplej, ale już jutro po południu lub wieczorem niewykluczone, że przez region przejdzie deszczowy bądź burzowy front.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
2: Już po 14:00, dziś i dzień sernika, i Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Można to połączyć i spotkać się z przyjaciółmi i skosztować coś pysznego, prawda? A my mamy kolejny fajny zestaw muzyczny, męski granie orkiestra, będzie też Laura Branigan i Ace of Base.

0: Mr. President, happy people w Radio Gra. Szczęśliwi ludzie. W czasie wakacji każdy ma inną definicję szczęścia. My zapytaliśmy najmłodszych mieszkańców Torunia, jaki jest ich sposób na najlepsze wakacje.
1: Wakacje lubię za przygody.
2: Ja najbardziej lubię jechać na plażę i z moim dzieckiem chodzić na rzeczkę, żeby łapać ryby.
3: I jakie te ryby łowisz?
2: Płotki, okonie.
3: Co lubisz robić?
1: Chodzić na plażę. Jak jesteśmy na dworze, to tata wychodzi i pyta się dzieci, czy chcecie iść do lasu. Harcerskie przygody i takie. Znakujemy kredą drzewa, bo chodzimy bardzo głęboko w las. Jak idziemy, to kredami potem patrzymy, dochodzimy do wyjścia.
0: Tęsknię za czasami, kiedy do pełni szczęścia wystarczył kawałek kredy. Ty pewnie też. Po przerwie w Radiu gra Sabrina Carpentera, później Bryska.
4: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
7: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
8: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
9: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
8: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
9: Przykłady?
8: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
9: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
8: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
9: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
10: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
11: Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
12: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
14: O.
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

0: Lato w mieście.
1: Dziś w Toruniu kolejna jazzowa uczta w ramach Metropolis Jazz Festival. Trzecie już spotkanie z gwiazdami światowego jazzu. Tym razem na scenie CKK Jordanki zaprezentuje się John Daversa wspólnie ze swoim kwartetem. Jeden z najbardziej wszechstronnych, uniwersalnych muzyków jazzowych, współpracownik doktora Dre, Herbie Hancocka, Fiona Apple i wielu, wielu innych zaprezentuje swój niezwykły kunszt. W sobotę Kinocentrum zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu Andrzej Wajda Dziedzictwo Mistrza o 18:00, tym razem głośny kanał, a obejrzenie tego filmu w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na pewno nie jest przypadkowe. Przypominamy także, że w niedzielę 2 sierpnia o 19:00 w CKK Jordanki kolejne spotkanie z legendą Jam i jego największe przeboje, także te z ostatniej niedawno wydanej płyty. Tego nie można przegapić.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy. Radio gra. Hity. Pełne słońca.

0: Milky Chance, Stolen Dance. Wspominałem wam o niedzielnym koncercie zespołu Jam. W związku z tym przypominam także o konkursie na naszym radiowym Facebooku. Pytamy was o niezapomniane wspomnienia związane z zespołem, muzyką. Jacek, opisując jedną z niezapomnianych nasiadówek przy ognisku przy piosenkach Jamu, dodał: Jam to dla mnie to nie po prostu piosenki, to absolutny synonim wolności, chłopięcych marzeń i bezcenne przypomnienie, że w życiu liczą się tylko chwilę. A po przerwie w Radio Gra kolejni polscy klasycy, tym razem Lady Punk, mniej niż zero.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: W Termach Maltańskich czekają na ciebie lazurowa woda, zjeżdżalnie, konkursy, aquadance.
4: Tak, tak. Od tysięcy lat człowiek zawsze szuka miejsca, by z rodziną radość była. Gdyby u nas były Termy Maltańskie, pewnie ciągle siedziałbym na tej plaży. A ona jest teraz jeszcze większa.
3: Lato w Termach Maltańskich w prehistorycznym stylu. Laba się zaczęła, laba trwa.
5: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
6: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Po reklamie.
11: To upalny letni dzień w Toruniu. Na niebie króluje słońce, nie będzie dzisiaj padać. Warunki biometeo przez upał są niekorzystne. 33 stopnie Celsjusza to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Jutro może być jeszcze odrobinę cieplej, ale już jutro po południu lub wieczorem niewykluczone, że przez region przejdzie deszczowy bądź burzowy front.

Felix Jen i Sophie Ellis Bextor Ready for Your Love. Jesteście gotowi na emocje żużlowe? Pewnie, bo już się stęskniliśmy. Choć odbywały się różne zawody, to jednak bez emocji w PGE Ekstralice jakoś te tygodnie tak mijały smętnie. Ale w niedzielę nasi pojadą w Zielonej Górze, a dzień wcześniej Grand Prix na Motoarenie, ale nie w Toruniu, tylko w Łodzi. Przypomnijmy też o zmianach. W miejsce Fredrika Lindgrena ponownie pojedzie Anders Thomsen, natomiast w miejsce Daniela Biuleja pojedzie doskonale w Toruniu znany Czech Jan Kwiech. Powodzenia, Janek, ale oczywiście nie ukrywajmy, że najbardziej będziemy trzymać się kciuki za chociażby w sobotę za Patryka Dudka, a już jutro także za Antka Kawczyńskiego.

0: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński Deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński Deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
3: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
4: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
5: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
4: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra, kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland. Po reklamie.
6: Czwartek, 30 lipca, jest 15. Pora na kolejny raport w Radiu Gra.
7: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. 118 propozycji znajduje się na wstępnej liście projektów w ramach budżetu obywatelskiego Torunia na przyszły rok. To pomysły, które przeszły weryfikację i mają szansę na realizację w przyszłym roku. Czekamy na szczegóły dotyczące głosowania. Jeszcze do jutra mieszkańcy mogą zgłaszać także uwagi do wstępnych projektów. Torunianie z jakich dzielnic są najbardziej aktywni?
8: Myślę, że tak jak co roku są takie okręgi, w których aktywność i pod względem liczby projektów zgłoszonych i łącznej wartości tych projektów jest większa niż w pozostałych częściach miasta. Tu też nie ma wielkiego zaskoczenia, najczęściej tyczy się tych, w których mieszka najwięcej osób. Takie obszary, w których tych projektów trafia najwięcej i wybór jest najbardziej zróżnicowany, no to jest Chełmińskie, Wrzosy, Bydgoskie, Podgórz. Powiedziałbym, że to jest taka czołowa czwórka.
7: Mówił Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich.
9: To są wiadomości Radia Gra.
7: Pojutrze, czyli 1 sierpnia w Toruniu usłyszymy syreny alarmowe. Powody są dwa. Pierwszy to rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Syreny zostaną uruchomione o godzinie 17. Będzie to też okazja przeprowadzenia treningu wojewódzkiego systemu alarmowania o zagrożeniach. Będzie to ciągły dźwięk trwający minutę.
9: Wiadomości ogólnopolskie.
7: Teraz dezinformacja dotycząca dzisiejszego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Jak ostrzegają eksperci NASK, w sieci krąży wersja dotycząca rzekomej odpowiedzialności Ukrainy. Drugi wątek koncentruje się na oskarżeniach polskiego rządu.
10: Pamiętacie Państwo sytuację, to już kilkakrotnie mieliśmy ten problem z interpretacją. Różnie wiadomo jest też rosyjska dezinformacja. No nie muszę nikomu tłumaczyć, że Rosja będzie stawała na głowie, żeby oczyścić się tutaj z odpowiedzialności.
7: Komentuje premier Donald Tusk.
11: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
7: Zapraszam na raport sportowy. Anna Matuszewicz nie wystąpi na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy. Lekkoatletka z Torunia poinformowała o przedwczesnym zakończeniu sezonu z powodu kontuzji. Dodajmy, że Matuszewicz miała zapewnione minimum na Mistrzostwa Europy, ale uraz uniemożliwił odpowiednie przygotowania. Zawodniczka podkreśla, że mimo rozczarowania patrzy w przyszłość z nadzieją na szybki powrót do rywalizacji i kolejne sportowe sukcesy. Teraz piłka nożna. Ligi Mistrzów dla polskiego klubu w tym sezonie nie będzie. A czy zagramy w Lidze Konferencji? Dzisiaj dwa

0: mecze naszych zespołów w drugiej rundzie eliminacyjnej. Valletta podejmie o 19.30 Raków Częstochowa. Tydzień temu było 3-1 dla Rakowa. A w Katowicach o 20.30 spotkanie GKS-u z MSK Żylina. Zespół z Katowic musi odrobić gola straty z pierwszego meczu.
1: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
0: 33 stopnie Celsjusza pokazały termometry w Toruniu. Cieplej już dzisiaj nie będzie. Na toruńskim niebie sporo słońca. Tak będzie wyglądać praktycznie całe popołudnie. Wieczorem na niebie też nie będzie raczej chmur. Parasole przydadzą nam się dopiero jutro wieczorem. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika przez upał są raczej niekorzystne.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
4: Już po 15, a co tam u was?
5: Jest tak nieznośny upał i jesteśmy tak przepracowani, że postanowiliśmy wyjechać trochę za miasto.
4: I to jest bardzo dobry pomysł, a na drogę fajnie wam zagramy The Weeknd, a później Bausa, Magnetic.

Will I Am, This Is Love. W Radiu Gra to hity pełne słońca. Jestem przekonany, że wśród naszych słuchaczy i słuchaczek są wyjątkowo utalentowani młodzi ludzie. Jest teraz doskonała okazja, żeby tym talentem się pochwalić. Ognisko pracy pozaszkolnej Dom Harcerza ogłasza nabór do 4. edycji konkursu Gwiazdy Grodu Kopernika. Śpiewacie, tańczycie, gracie, tworzycie, uprawiacie sport, pochwalcie się. Nagrajcie krótki filmik do 3 minut i pokażcie swój talent i prześlijcie zgłoszenie do 15 września. Szczegóły znajdziecie na stronie domharcerzatoruń.pl. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. A Radio Gra jest patronem tego konkursu, bo wierzymy, że w Toruniu, jak i w całej metropolii toruńskiej jest mnóstwo utalentowanej młodzieży. Powodzenia!

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. To Rimpex Tani Weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 23,99 kg. Schab z kością 12,99 kg. Melon Cantalupa 4,99 sztuka. Kupuj także online na torimpex.pl.
1: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński Deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m2. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński Deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Castorama! Teoria
4: i praktyka.
3: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
4: Trawnik, kwiaty?
3: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
6: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 400 900.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: Agnieszka Chylińska, nie mogę cię zapomnieć w Radio Gra. Niezapomniane piosenki Dżemu w niedzielę na koncercie w CKK Jordanki, a na naszym radiowym Facebooku dzielicie się swoimi wspomnieniami związanymi z muzyką, ale po prostu także swoimi historiami życiowymi. Mariusz napisał, że muzyka Dżemu, a dokładnie jeden z ich utworów, przypominają jego osobisty wehikuł czasu. Na koloniach nad jeziorem zobaczyłem ją. Miała na imię Wiktoria. Moja Wiktoria. No i domyślacie się, że to piękna, miłosna historia, a jaką historią wy się podzielicie, wejdźcie na naszego radiowego Facebooka. A do 16 w Radio Gra kolejne hity, będzie i Sandra, i chociażby Maroon 5.
1: Reklama.
2: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorawa ty masz.
4: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 25

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Pomodori, mozzarella, bazilia, Brasilia! Mamma mia, good idea! Wepceria Mamma Mia. Spróbuj dan kuchni brazylijski.
2: Mamma Mia. W Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
1: Zapraszamy.
0: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSwims. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwims. Zadzwoń 570 035 770.
4: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
5: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
6: Zaprasza Autofreak, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 409 700.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Mały cyk, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
10: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
9: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
10: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
9: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
10: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
9: Po reklamie.
11: 33 stopnie Celsjusza pokazały termometry w Toruniu. Cieplej już dzisiaj nie będzie. Na toruńskim niebie sporo słońca. Tak będzie wyglądać praktycznie całe popołudnie. Wieczorem na niebie też nie będzie raczej chmur. Parasole przydadzą nam się dopiero jutro wieczorem. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika przez upał są raczej niekorzystne.
12: To jest Radio Gra.

0: Hity pełne słońca w Radiu Gra, Sound and Grace i Filip Lato 100%. Warto o tym pamiętać, że już w sobotę 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, jak zwykle o godzinie 17:00 w całym kraju, także w Toruniu, zostaną uruchomione syreny alarmowe w nawiązaniu do godziny W. A już za chwilę 16:00 na zegarach czas, więc będzie na kolejny raport.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł.

0: seria, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza. Szkolna 10.
2: Nie

0: Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
1: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Po reklamie.
8: 16 na zegarach, pora więc sprawdzić, co ważnego wydarzyło się w kraju i na świecie.
9: System ostrzegania zadziałał prawidłowo, tak twierdzi premier Donald Tusk, odpowiadając na pytania o incydent w lubelskiej Tarnawie Kolonii. Syreny alarmowe, które nad ranem obudziły mieszkańców Lublina, były dla nich jedyną formą ostrzeżenia. Informacji na rządowych stronach ani alertów RCB nie było. Ponownie łączymy się z wozem satelitarnym, który zaparkował w pobliżu miejsca, gdzie spadła prawdopodobnie rosyjska rakieta H-101. Na łączach Paweł Konieczny.
10: Zgadza się, dzień dobry.
9: Jak swoje działania uzasadnia rząd?
10: Syreny alarmowe uruchomiono zgodnie z przepisami. To była najszybsza procedura, podkreśla szef MSWiA Marcin Kierwiński.
11: To jest najszybszy sposób, dlatego zdecydowaliśmy się na tą informację. Choć, żeby było jasne, będziemy przyglądać się jeszcze tej procedurze pod tym kątem, ale od strony procedur każdy obywatel był poinformowany, co się zadziało.
12: Jeśli czegoś brakuje w tych procedurach, bo to jest też takie moje wrażenie. SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
10: Zapowiadał podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk. Na terenie okolicznych pól wciąż trwają czynności z udziałem mundurowych, którzy nadal przybywają na miejsce. Oględziny i zbieranie fragmentów rozbitego obiektu ma potrwać do godzin wieczornych. Z Tarnawy Kolonii Paweł Konieczny.
9: I tam, do Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie ma przyjechać ukraiński ekspert, który pomoże w oględzinach miejsca uderzenia, jak wiele na to wskazuje rosyjskiej rakiety. To specjalista, który uczestniczył w ponad setce podobnych zdarzeń, tłumaczył szef prokuratury okręgowej w Lublinie Grzegorz Trusiewicz i opisywał, co konkretnie dzieje się na miejscu.
13: W kraterze trwa zabezpieczanie substancji chemicznych, które będą następnie poddawane specjalistycznym badaniom. Chodzi o przede wszystkim obecność materiałów wybuchowych, a także również pewnych specyficznych substancji, które występują w określonego rodzaju ładunkach wybuchowych. To już są kwestie specjalistyczne. One zostaną zabezpieczone. Następnie krater ten zostanie również dokładnie przebadany, a jeżeli te czynności zostaną wykonane, już są gotowe Wojska Obrony Terytorialnej, które będą tutaj przeczesywać teren i będą szukać poszczególnych elementów.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
14: 33 stopnie Celsjusza dzisiaj, 33, może 34 jutro. To dwa upalne dni. Ostrzeżenia IMGW dotyczące wysokich temperatur stracą ważność dopiero w piątek o godzinie 20. Wtedy do regionu może dotrzeć deszczowy albo burzowy front. Do tego czasu nie będzie padać. Na toruńskim niebie dużo słońca. Warunki biometeo są jednak niekorzystne.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
8: Już po 16:00 spokojnego to przede wszystkim powrotu do domu wam życzę, zwłaszcza, że dziś sporo niestety także tych tragicznych zdarzeń drogowych.

pamiętajcie o tym, żeby dużo pić, unikać jak można słońca. Jakoś to przeżyjemy. Już za chwilę w radiu gra David Guetta, a później Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Dokładnie 4 minuty po 16:00.

Bonnie M. My Baker w Radiu Gra. Żar leje się z nieba, to w takich momentach człowiek myśli o tym, żeby udać się nad jezioro. Jest taka fajna okazja, już jutro. Uroczyste otwarcie plaży nad jeziorem Grodno w Nowogrodzie. To niecała godzinka od Torunia, a na uczestników będzie czekać wiele atrakcji, animacje dla dzieci, dmuchańce, wata, popcorn, spotkanie z postaciami inspirowanymi filmem Avatar oraz amatorski turniej siatkówki plażowej. Początek o 13:00, przypomnę, plaża nad jeziorem Grodno, Nowogród. Zapraszam. Pozdrawiamy tych, którzy udadzą się tam w poszukiwaniu ochłody. U nas orzeźwiające hity ATB, Don't Stop, a później Madonna, La Isla Bonita.

0: soboty dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach centrum.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje, już od 39 groszy za sztukę. Oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe, różne wzory i wielkości, już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania Pilot, różne rodzaje i kolory tuszu, już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Upały, to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
17: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
18: Po reklamie.
19: To jest Radio Gra.

0: Madonna Laisla Bonita, pamiętam wakacje roku 87. Było ciepło, słonecznie, choć nie tak upalnie jak dzisiaj w Toruniu. Odpoczynek. Jaki jest ten idealny przepis na reset w czasie wakacji? Każdy ma inny sposób. My szukamy tego na ulicach Torunia. Także pytając, czy brać telefon, nie brać telefon, czy próbować się chociaż na trochę odciąć.
1: Zdecydowanie odcinam się, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli się da, jak najbardziej eliminuję kontakt związany z pracą.
2: Co jeszcze powinniśmy zrobić, żeby tak produktywnie ten urlop wykorzystać na odpoczynek?
3: No, pomęczyć się, pochodzić. Długo. 8 godzin dziennie można chodzić. I wtedy się dobrze odpoczywa. Dobry odpoczynek jest wtedy, jak się wraca do pracy i się jest zmęczonym po urlopie.
0: No, eksperci pewnie by mieli na to zupełnie odmienne zdanie, no ale ile osób, tyle pomysłów i tyle sposobów na idealny odpoczynek.

0: Shawn Baker, Malloy, Give. Szukacie ochłody, podpowiadamy. Jutro ochłoda, ale i doskonała zabawa na Toruń Summer Time. To wszystko na basenach letnich na bydgoskim Przedmieściu. W programie liczne atrakcje, konkursy, zabawy. Będą też DJ-e, radia gra. No i dodajmy, że dla dzieci i młodzieży wstęp do godziny 14 będzie bezpłatny. A za chwilę w radiu gra Roxette, Sleeping in My Car, a później Ale Farben, Body Talk.
1: Reklama. Pani Babao, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej

0: MediaExpert.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Active.
2: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrids. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
2: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
3: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox. Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Po reklamie.
9: 33 stopnie Celsjusza dzisiaj, 33, może 34 jutro. To dwa upalne dni. Ostrzeżenia IMGW dotyczące wysokich temperatur stracą ważność dopiero w piątek o godzinie 20. Wtedy do regionu może dotrzeć deszczowy albo burzowy front. Do tego czasu nie będzie padać. Na toruńskim niebie dużo słońca. Warunki biometeo są jednak niekorzystne.

0: Tok w radio gra. Wielkimi krokami zbliża się kolejna odsłona Festiwalu Wisły. Od 7 do 16 sierpnia. 9 miast nad Wisłą w naszym regionie. Na początek Włocławek, na wielki finał Grudziądz. A w Toruniu festiwal zawita w czwartek, 13 sierpnia. Cała masa atrakcji na bulwarze filadelfijskim. Nie tylko pokazy i oczywiście także rejsy różnego rodzaju łodziami, ale i koncerty wśród wykonawców, chociażby Molly Malone, Atlantyda, Farbenlere, Jacek Słupkowski, Street Art Company, czy zespołów Dabska i Łysa Góra. Będziemy wam o tym przypominać, szczegóły znajdziecie także już niebawem na naszej stronie Gra FM. Przypomnę, że Radio Gra jest po raz kolejny patronem tego wydarzenia.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: planety pełne słońca.
1: Reklama.
2: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
3: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
5: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
6: I pomysłów.
5: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
6: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
5: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
6: Pelet oraz węgiel.
5: I wiele innych produktów.
6: Młyniec Skład Budowlany.
5: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
7: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura. Raz, dwa, trzy. Jako pierwszy zjeżdżasz ty.
8: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo Toruńskie, Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
9: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 23,99 kg. Schab z kością 12,99 kg. Melon kan

0: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
3: Jest 17, to upalny czwartek, 30 lipca. Przed nami raport.
4: Prokuratura potwierdza, w Tarnawie Kolonii w województwie lubelskim spadła rakieta. Zawierała materiał wybuchowy o znacznej ilości, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Śledczy wciąż czekają na specjalistę z Ukrainy, który ma pomóc w identyfikacji tego obiektu. W Tarnawie Kolonii niezmiennie jest dwusatelitarny. Witam Cię ponownie, Pawle. Co teraz dzieje się w tym miejscu?
5: Na miejscu pracuje już około 100 funkcjonariuszy różnych służb oraz 50 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Krater powstały po upadku, ma około 10 metrów średnicy i 5 metrów głębokości, a szczątki obiektu są rozrzucone na obszarze 200 metrów. To świadczy o potężnym wybuchu, o którym opowiedzieli mi pani Janina i pan Robert, którzy mieszkają blisko miejsca zdarzenia.
6: Słyszałam, że chodzą samoloty, nie mogłam spać, a później tak huknęło. No i na tym się skończyło. I ja zaraz jak wstałam, to już było wszystko w gotowości. Tu wszystko, już samochody, pogotowia, straż.
7: To, co tam wybuchło, to samoloty goniły to i tak ścisnęły, żeby nie wpadło w budynki. To nasze piloty są najlepsze.
5: Śledztwo prokuratury okręgowej w Lublinie prowadzone jest w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. Prokuratorzy zabezpieczają substancje chemiczne do badań, sprawdzając m.in. obecność materiałów wybuchowych. Czynności na miejscu mają zakończyć się wieczorem. Z Tarnawy Kolonii, Paweł Konieczny.
4: Każdemu z nas zdarza się wcześniejsze zakończenie spotkania, czy opóźniony lot, nagłe odwołane zajęcia.
8: Paradoksalnie, mimo tej niespodziewanej dodatkowej chwili, często i tak spóźniamy się potem na kolejne zobowiązania, albo nie wykorzystujemy wolnego czasu tak efektywnie, jakbyśmy chcieli. Kanadyjscy naukowcy tłumaczą, skąd ten efekt się bierze.
4: Ze mną w studiu Grzegorz Jasiński. Witam Cię, Grzegorzu. I jakie jest to tłumaczenie?
8: Badacze z Toronto przeprowadzili serię eksperymentów, które dowodzą, że niespodziewanie zyskany czas subiektywnie wydaje nam się dłuższy niż czas wcześniej już zaplanowany. To zjawisko, określane jako rozszerzenie czasu, wpływa na nasze zachowanie. Zaczynamy wykonywać te same czynności wolniej, wybieramy bardziej czasochłonne aktywności, a nawet pozwalamy sobie na większą dekoncentrację.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
10: 20 stopni w najchłodniejszym momencie, brak chmur i deszczu. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na noc z czwartku na piątek. Jutro przed nami kolejny upalny dzień. Spodziewajmy się, że termometry w Toruniu pokażą nawet 34 stopnie Celsjusza. W weekend będzie już nieco chłodniej, momentami także deszczowo.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
3: I już po 17:00 upały w Toruniu nie odpuszczają, a jutro niestety ma być jeszcze gorzej. Wytrwałości. No i trzeba pamiętać o kilku podstawowych kwestiach i nie zapominajcie także o zwierzakach. Już za chwilę w radiu gra Sia oraz Topic z Becky G. I'll

Szaram Party All The Time w Radio Gra. Już w niedzielę koncert zespołów Jam w CKK Jordanki, a my właśnie zamykamy nasz facebookowy konkurs. Do wygrania był nasz radiowy kubek i książka o niezapomnianym Ryśku Ridlu, wokaliście zespołu Jam. A chodziło o podzielenie się swoimi wspomnieniami z tym zespołem. Agnieszka napisała, że nie pamięta, ile miała lat, ale pamięta ten dźwięk. W starym samochodzie swojego taty kaseta z Jam była włączana częściej niż radio, a gdy leciał wehikuł czasu, świat za szybą zwalniał, a ona była przekonana, że każda podróż prowadzi do jakiejś niezwykłej przygody. Jest jeszcze ciąg dalszy tej pięknej opowieści, za którą Agnieszko dziękuję i gratuluję. Zapraszamy do radia po odbiór nagród, a wam życzymy wspaniałego koncertu. Przypomnę, że dziś także wielkie wydarzenie w CKK Jordanki, John Daversa Quartet, trzecia odsłona Metropolis Jazz Festival. Ten koncert rozpocznie się o 19:00, a już teraz w radiu Milki, Just the Way You Are.

0: Sam na Tell Me Why w Radio Gra z pozdrowieniami dla wszystkich kierowców, którzy starają się ominąć wszystkie remonty w naszym mieście. Zresztą taką dokładną listę możecie znaleźć na naszej stronie Gra FM. No i szybkiego powrotu do domu, mam nadzieję do chłodnego miejsca. No i żebyście po drodze nie musieli zatrzymywać się na tankowanie, bo upał plus ceny na stacji mogą doprowadzić do prawdziwego wstrząsu. Orzeźwiające hity za to po przerwie w Radio Gra, m.in. Mike Oldfield z Maggie Reilly, Moonlight Shadow, ale też Where Is My Husband od Ray.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej, szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
4: Po reklamie.
5: 20 stopni w najchłodniejszym momencie, brak chmur i deszczu. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na noc z czwartku na piątek. Jutro przed nami kolejny upalny dzień. Spodziewajmy się, że termometry w Toruniu pokażą nawet 34 stopnie Celsjusza. W weekend będzie już nieco chłodniej, momentami także deszczowo.
6: To jest Radio Gra.

0: Słynny taniec ze łzami w oczach od zespołu Ultravox z przypomnieniem, że w ostatnią sobotę wakacji nieopodal Torunia w Inowrocławiu na Inorock Festival wokalista zespołu Ultravox Mitch Jur zaprezentuje nie tylko swoje solowe, ale także największe hity zespołu Ultravox. Wśród nich pewnie pojawi się także ten niezapomniany hymn z połowy lat 80. Na dziś z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia i mam nadzieję usłyszenia także dzisiaj wieczorem w CKK Jordanki na trzecim już koncercie w ramach cyklu Metropolis Jazz Festival. Zaprasza John Daversa Quartet.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania.

0: bezpieczeństwa. Wtargnięcie prawdopodobnie rosyjskiej rakiety w polską przestrzeń powietrzną skomentowała także przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen określiła zdarzenie jako niedopuszczalne. Podkreśliła, że naród polski jest znany jako nieustraszony i myślami wszyscy są teraz z Polakami. Są reakcje także ze wschodu. Ukraina, słowami szefa dyplomacji Andrija Sybichy, deklaruje, że udzieli wszelkiej pomocy w ustaleniu okoliczności incydentu na Lubelszczyźnie.
1: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w szkołach i przedszkolach. Ma on obowiązywać podczas lekcji, przerw i innych zajęć odbywających się w placówce. Obejmie też zajęcia organizowane poza szkołą, na przykład lekcje WF-u prowadzone na zewnętrznych obiektach sportowych. Zakaz będzie obowiązywał od września tego roku. Prezydent podpisał dziś także m.in. nowelę kodeksu pracy wzmacniającą przepisy antymobbingowe. Polscy siatkarze awansowali do półfinału siatkarskiej Ligi Narodów. Biało-czerwoni w pierwszym meczu turnieju finałowego w chińskim Ningbo pokonali 3-1 reprezentację Ukrainy. Łączymy się teraz z Wojciechem Marczykiem, który obserwował to spotkanie. Wojtku, nie był to łatwy mecz jednak dla naszej reprezentacji.
2: No, głównie z powodu bardzo dobrej zagrywki reprezentacji Ukrainy. Nasi wschodni sąsiedzi tym elementem sprawiali nam wiele problemów, no i głównie dzięki świetnej zagrywce wygrali drugiego seta. Pierwszą partię pewnie wygrali biało-czerwoni. W trzecim i czwartym secie też dominowali nasi reprezentanci.
3: Jeszcze do jutra, do godziny 20:00 będą ważne alerty meteo dla miasta i powiatu dotyczące upału. Dzisiaj termometry pokazały 33 stopnie, jutro może być nawet nieco cieplej. W nocy słupki rtęci zjadą do 20:00 kreski, na niebie nie będzie chmur, na razie nie będzie padać, ale jutro wieczorem przez region może już przejść burzowy front.
4: Cześć, witam was tak pięknie w czwartek, wakacyjnie, bardzo ciepło i słonecznie w ten piękny czas. Przemek Grabowski za sterami, no to na starcie jeden z największych hitów tego lata oficjalnie, holenderski duet Anata, do tego tańczy cały świat, także my tutaj w Radiu Gra, ich Talk to You.

Wally Lopez kocha Polskę, ten DJ przed chwilą w numerze You Can't Stop the Beat, ale wakacje to preferuje u siebie w pięknej, ciepłej Hiszpanii. No u nas też pięknie, też ciepło i jeszcze taka pogoda będzie się utrzymywać. Jeszcze piękne, słoneczne dni przed nami, a dla ochłody czwartkowo za chwilę Roxy w Radiu Gra.

0: Łysy i ta piękna, Pitbull i Jennifer Lopez, On The Floor. Pitbull miał imprezę w Warszawie, kto był na imprezie Łysego, no było tam wielu fanów, oczywiście w słynnych łysych czapkach. Co drugi to łysy na koncertach Pitbulla ostatnio. Teraz numer, który rządzi niekoniecznie na imprezie u Pitbulla, ale u nas w radiu gra wakacyjnie, to tak, to kolejna petarda od projektu The Bauza, ich I Wanna.
1: Radio gra, hity pełne słońca.

Moving to the Sun to numer, który rządzi na plaży, przy plaży, w klubach i na festiwalach. Będziemy sobie także wspominać na wakacjach z Radiem Gra. Kto pamięta twórczość Simply Red, Mick Hucknall i przyjaciele, no to ten słynny rudzielec. Przypomnę wam ich wielki hit, czyli Stars. To przed wami.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej ma.
7: Po reklamie.
8: Jeszcze do jutra, do godziny 20:00 będą ważne alerty meteo dla miasta i powiatu dotyczące upału. Dzisiaj termometry pokazały 33 stopnie, jutro może być nawet nieco cieplej. W nocy słupki rtęci zjadą do 20:00 kreski, na niebie nie będzie chmur, na razie nie będzie padać, ale jutro wieczorem przez region może już przejść burzowy front.
9: To jest Radio Gra.

0: Martin, który też kiedyś zrobił piosenkę na Mundial. Pamiętacie jeszcze, że jeszcze całkiem niedawno to ekscytowaliśmy się piłką nożną. Teraz czas na przerwę. Zostańcie z Radiem Gra, wróci męskie granie, ale także też Camila Cabello.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
5: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Po reklamie.

na taki piękny, wakacyjny czas w Radiu Gra. I Like Chopin od Gazebo, winylowy klasyk. Nie pierwszy i nie ostatni. Dzisiaj fajnie, że jesteście z nami. Przemek Grabowski za sterami, a skoro taka piękna pogoda, takie temperatury i słońce, no to także Eurodance'y. No i tutaj mistrz gatunku co jakiś czas na gościnnych występach w Polsce. Everybody znają, everybody tańczą. To DJ Bobo.

0: kiedyś cię znajdę, Reni Jusis. Założę się, że też uwielbia serniczka. Zjadłaby takiego serniczka. Dzisiaj jest dzień z serniczka. Ja wiem, że temperatury są takie, że to raczej na lody, nie na serniczka, ale dzisiaj jest oficjalny dzień serniczka i można to jeszcze sobie poświętować, albo ewentualnie zamienić na gofrę, albo przynajmniej jedną gałkę lodów. Za chwilę też fanka lodów. Dua Lipa w Radiu Gra, jej Houdini.
1: Reklama. Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox. Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji. Drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
9: Carrefour, mnie najlepszy jest.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Libre to Alvaro Soler i Monika Lewczuk, nasza z Polski na wakacjach. A ja mam świetne wiadomości. Jeżeli chcielibyście gdzieś bardzo daleko wybrać się rowerem, no to powstała nowa trasa rowerowa. Może warto to zaplanować, jak nie w tym sezonie, to w przyszłym roku, bo jest taka nowa trasa, która prowadzi z Kopenhagi w Danii aż do naszego Gdańska. To jeden z najbardziej pięknych szlaków rowerowych w Europie. A rower możemy sobie wypożyczyć w jednym mieście, a oddać na przykład w drugim. To dopiero musi być piękna przygoda. A z Norwegii lecimy sobie do Szwecji. Mam tutaj nowość od projektu Jubel, to tam tworzą swoje słoneczne nuty. Nasza wakacyjna nowość w Radiu Gra, Ocean House.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Set Girls, polecam posłuchać i potańczyć sobie do tego bitu.
1: Tak, boso. No nie mówcie mi, że macie jakieś grube skarpety dzisiaj przy tych temperaturach. Ja też tutaj w radiu gra na bosaka. Bibi Rexa i David Guetta też wakacyjnie w klapkach. Zostańcie z nami, bo za chwilę Artur Gadowski, czyli głos zespołu Ira. Jeden z jego największych hitów. Ona jest ze snu.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Na jednej z dzikich plaż, są jeszcze takie plaże w Polsce, zespół Rotary, no dzisiaj plaże się zapełniły, sprawdzałem zdjęcia, mnóstwo porwanów, tłumy, no bo w końcu przynajmniej jeden dzień gorąca w Bałtyku, ludzie się cieszą. No to pozdrawiamy, może ktoś słucha nas nad morzem gdzieś daleko. A jeżeli ktoś się ma daleko do morza, spokojnie na poprawę naszych humorów, dobre bity w Radiu Gra wieczorowo, za chwilę Dub Dogs z Brazylii i How Does It Feel.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2+1 gratis. Do tego wszystko.

0: limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo. Albo cię uniesie, albo cię poniesie.
4: A ekstra pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w super pensję, by co miesiąc dostawać 10 000.

skończyło się także kiedyś na wakacyjnych dancingach, no i zagrane, przypomniane wieczorowo na wakacjach z radiem Gra, to Taylor Dane, niezapomniane Tell It To My Heart. Przemek Grybowski, witajcie po 20. Piękny dzisiaj dzień, piękna pogoda. Zagramy sobie teraz coś dla tych, którzy spędzają może czas solo, dla wszystkich singielek. Hey Single Ladies.

0: reklama.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: Rajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP SA.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

Podobno historia na faktach. Katy Perry, I Kissed a Girl. A ja chciałbym wam przypomnieć, co mówiły nasze babcie, bo dzisiaj ostatni czwartek lipca, jutro zamykamy miesiąc, a jak mówiły nasze babcie, jak po lipcu gorącym sierpień się ochłodzi, to później zima z wielkim śniegiem chodzi. No to będziemy obserwować pogodę w sierpniu, to na pewno. Teraz numer, który rządził w lipcu, w czerwcu, w maju, całą wiosnę i rządzi w wakacje. Tame Impala i Jenny w remiksie Dracula.

0: mama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Po reklamie.
10: Słuchasz Radia Gra.

Filmowe hity wieczorowo na wakacjach z Radiem Gra. Iron Cara i słynny Flashdance, What a Feeling. Czy są ze mną fani Eminema? Czy chcielibyście mieć buty, które miał na sobie kiedyś Eminem? Ja wiem, że niektórzy to na pewno tak. Eminem wystawia swoje trampki na aukcję, która odbędzie się w sierpniu. Dokładnie 100 par sportowych butów. I słuchajcie, można wystartować, bo niektóre trampacze startują z ceną wywoławczą $25. To takie niepodpisane, a te takie wiecie, no lepsze, podpisane przez Eminema, mają cenę wywoławczą $4000. Eminem będzie zbierać pieniądze na swoją fundację charytatywną. Teraz Alizę, która butów nie sprzedaje, ale pięknie śpiewa. Tak to było kiedyś. Niezapomniane Mła Lolita w Radiu Gra.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Studiujesz albo kończysz naukę?
3: Chcesz się dalej uczyć, rozwijać?
2: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
3: To Eurotipy.
2: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
3: Zaliczyć kursy, praktyki?
2: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
3: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
2: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
3: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
2: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Po reklamie.

No może macie jakiś dach w pobliżu? Może na dachu będzie można podziwiać wieczorne gwiazdy albo spadające gwiazdy, tylko uwaga, trzeba to robić bezpiecznie. Jak nie można wchodzić na ten dach, to nie wchodzimy, żeby nie było. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Mam tutaj wasze hity na wakacje, pełne słońca. No i teraz numer, którego słuchaliśmy w trakcie pewnego lata i uwielbiam wracać do tej produkcji co roku. To Dario G i ten klasyk Sunshine.

nasz DJ Sibul z Polski robi takie fajne hiciory, które szybko wpadają w ucho, prawda? Tutaj jego Wonderland. Teraz wiadomość dla tych, którzy chcieliby odpocząć trochę od żony. No, przyznajcie się, że czasami wam się zdarza. Może spacer do lasu. Tylko nie przesadzajcie, jak pewien facet, Malcolm Applegate, facet z Anglii, ukrywał się przez 5 lat w lesie, ponieważ denerwowała go żona. W końcu go znalazła i znowu zdenerwowała. Teraz w radiu gra numer, który raczej nie denerwuje, ale wprowadza euforię, bo on jest mistrzem takich bitów i będzie w sierpniu na dwóch występach w Polsce. To Anima i jego Beautiful.

0: mama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: Słuchasz Radia Gra.

Numery od pani wrzesień, no już jutro ostatni dzień lipca, później sierpień, w końcu też przyjdzie wrzesień, ale na razie cieszymy się wakacjami, piękną pogodą. Anna Jurksztowicz, o tym, że ta pogoda często się zmienia, ale najważniejsze jest chyba to, co mamy w sobie, ten wewnętrzny stan pogody. Anna Jurksztowicz teraz na wakacjach z

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Let's go.

0: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Pani Babao, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
5: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
5: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej pewnie jest więcej okazji.

0: expert.pl.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozielatki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
3: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
2: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
3: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
2: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
3: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
2: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
3: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: Tak, tak.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marche mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.